0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Witamy. Przed nami wiadomości Radia Fiorda. Absolwenci coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do przedstawiania nieprawdziwego obrazu siebie w aplikacjach o pracę. Sugerują badania przywołane przez brytyjskiego nadawcę publicznego. Część osób z tej grupy uważa jednak, że nie ma innego wyboru.
2: Premier Izraela Benjamin Netanyahu podczas wizyty na okupowanych terenach w okolicy rzeki Jordan oświadczył, że kraj jest przygotowany na każdy scenariusz. Według premiera przeciwnicy Izraela rozważają sprawdzenie jego gotowości w okresie poprzedzającym wybory. Netanyahu powiedział również, że rdzenni mieszkańcy nie wrócą na odwiedzane przez niego terytorium. Zapowiedział, że pozostanie ono pod izraelską okupacją.
1: Meta poinformowała o rozbiciu międzynarodowych sieci oszustw internetowych działających z Afryki Zachodniej. W operacji uczestniczyło amerykańskie Federalne Biuro Śledcze. Według komunikatu firmy aresztowano 28 osób. Z Facebooka i Instagrama usunięto ponad 3 700 000 kont, stron i grup powiązanych z przestępczym procederem.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, złożą je w innej formie. Zapowiedź nastąpiła po komentarzach polityków dotyczących opinii Komisji Weneckiej w sprawie ślubowań sędziów. Wśród komentujących był minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który krytycznie odniósł się do postawy prezydenta.
1: Rzeczniczka Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram zapowiedziała analizę doniesień o nieprawidłowościach w schronisku dla nieletnich w Dominowie. Sprawę przedstawił reportaż Superwizjera. W rozmowie w programie Fakty po faktach rzeczniczka przekazała, że będzie informować, czy istnieją podstawy do interwencji. Nie przesądziła, czy taka interwencja zostanie podjęta.
2: Donald Trump powiedział dziennikarzom, że Stany Zjednoczone pomagają Ukrainie i nadal dzielą się z nią danymi wywiadowczymi. Zapewnił, że Waszyngton współpracuje zarówno z Kijowem, jak i z Moskwą, by doprowadzić do zakończenia wojny. Według amerykańskiego prezydenta Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski chcą jej zakończenia, ale wzajemna nienawiść utrudnia im znalezienie rozwiązania. Dziennikarze pytali Trumpa również o transakcję dotyczącą rosyjskiego oleju napędowego, krytykowaną przez amerykańskich ustawodawców z obu partii. Ich zdaniem umowa wydaje się naruszać ograniczenia importu rosyjskich surowców energetycznych wprowadzone w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę. Trump nie odpowiedział wprost na pytanie, czy dochody z transakcji mogłyby posłużyć Rosji do zakupu kolejnych bomb i przekonywał, że paliwo trafia na rynek światowy, nie do Stanów Zjednoczonych.
1: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 4 stopni w Krakowie do 12 stopni w Szczecinie. Możliwe są opady deszczu. Temperatura odczuwalna od 2 do 10 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 98%. Średnie zachmurzenie 50%. Średnia wilgotność 80%. Średnie ciśnienie 1024 hektopaskale. Najsilniejsze porywy wiatru 34 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Kolejny serwis dziś o 4.30 w nocy. Zapraszamy.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. W krajach Unii Europejskiej, które wdrożyły akt o usługach cyfrowych, od początku roku zablokowano ponad 6 miliardów nielegalnych treści. Dane przekazał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: Na prywatnej posesji znaleziono amunicję, która powinna znajdować się w magazynie Komendy Miejskiej Policji w Wodzisławiu Śląskim. Sprawę badają prokuratura oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.
1: W Radomsku w wypadku zginęła 60-letnia kobieta. Pomocy udzielała jej postronna kobieta, jednak życia poszkodowanej nie udało się uratować.
2: Unia Europejska otworzyła we wtorek dwa kolejne klastry negocjacyjne w procesie akcesyjnym Ukrainy. Dotyczą rynku wewnętrznego oraz konkurencyjności. Do otwarcia pozostały jeszcze dwa bloki tematyczne. Obejmują one między innymi rolnictwo.
1: Rzecznik rządu Adam Szłapka odmówił przyjęcia pytania od przedstawiciela telewizji Republika podczas konferencji po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. Wcześniej skrytykował sposób relacjonowania przez stację niedawnych ataków w szkołach. Zwracając się do przedstawiciela Republiki, powiedział: "Możecie przeprosić i wyjść".
2: Włoski fotograf Federico Veronesi zdobył tytuł Wildlife Photographer of the Year 2026 za zdjęcie słonicy niosącej martwe młode. Fotografię wykonał w dolinie rzeki Huab w Namibii. Początkowo sądził, że obserwuje matkę tego młodego, ale badacze słoni wyjaśnili, że nie jest to pewne. Rozpoznali samicę, która kilka lat wcześniej straciła własne młode i już wcześniej podnosiła martwe młode innych samic. Wśród młodych fotografów nagrodzono Oscara Whitfielda za zdjęcie żuka pchającego kulkę odchodów pod górę w Parku Narodowym Zambezi w Zimbabwe. Doroczna wystawa konkursowa zostanie otwarta w Muzeum Historii Naturalnej w piątek 16 października.
1: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Krakowie od 5 stopni, a w Szczecinie i Wrocławiu prognoza sięga 12 stopni. Niewykluczone są opady deszczu. Temperatura odczuwalna od 3 do 10 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 98%. Średnie zachmurzenie 100%. Średnia wilgotność 82%. Średnie ciśnienie 1022 hektopaskale. Najsilniejsze porywy wiatru 34 km na godzinę. Wiatr zachodni. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Witamy. Przed nami wiadomości Radia Fiorda. DroneLab, wojskowa komórka w centralnej Polsce, przygotowuje się do przeniesienia z kontenerów do remontowanego budynku. Jak powiedział jej dowódca reporterowi RMF FM, jednostka powstała ponad rok temu i buduje niewielkie partie dronów, głównie do testów. W nowej siedzibie znajdą się stanowiska projektantów, drukarki trójwymiarowe oraz miejsca do składania bezzałogowców. Laboratorium wytwarza m.in. obudowy kamer i uchwyty anten, ale także nietypowe części zamienne oraz atrapy środków bojowych. Zespół opracowuje również stacje wspomagające lot dronów na długim dystansie i urządzenia do zrzucania przedmiotów. Według dowódcy te ostatnie sprawdzają się już we współpracy z wydziałami realizacji Straży Granicznej.
2: Airbus i Kratos poinformowały 12 października o pierwszym europejskim locie bezzałogowca U-740 Valkyrie przeprowadzonym w północnej Europie. Maszyna wystartowała ze wspomaganiem rakietowym, bez korzystania z klasycznego pasa startowego. Podczas próby wykonywała manewry na różnych wysokościach, osiągnęła 0,8 prędkości dźwięku i otrzymywała aktualizację parametrów misji. Konstrukcja bazuje na amerykańskim bezzałogowcu firmy Kratos, a Airbus przygotowuje ją do integracji z własnym systemem autonomii. Europejski system ma odpowiadać za wykonywanie misji i współpracę wielu platform przy zachowaniu europejskiej kontroli nad oprogramowaniem, sprzętem oraz danymi. Airbus zamierza doprowadzić maszynę do gotowości bojowej w 2029 roku i przewiduje jej współpracę z Eurofighterami.
1: Dwie osoby zginęły w rosyjskim ataku na Kijów, a co najmniej 21 zostało rannych, poinformował mer Witalij Kliczko. Wśród rannych jest 8-letnie dziecko. Według mera pociski trafiły w blok mieszkalny w rejonie Desniańskim. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że trafiona została także elektrociepłownia numer 4, jeden z głównych obiektów energetycznych stolicy. Ukraińskie siły powietrzne potwierdziły atak balistyczny i poinformowały, że nie otrzymały od partnerów informacji o wystrzeleniu pocisków. Przyczyny braku ostrzeżenia są ustalane.
2: Operacja usunięcia guzka z płuca papieża Leona XIV w rzymskiej poliklinice Gemelli przebiegła pomyślnie, poinformował Watykan. Zabieg przeprowadzono we wtorek po południu. Zgodnie z wieczornym komunikatem, procedura zakończyła się w przewidzianym czasie i zgodnie z planem. 71-letni papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia, a wszystkie jego audiencje zawieszono do 20 października. Leon XIV wcześniej informował, że niewielki guzek wykryto na wczesnym etapie podczas niedawnej kontroli lekarskiej. Według Watykańskiego Biura Prasowego operację przeprowadził zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefano Margoritori.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 5 stopni w Krakowie do 13 stopni w Szczecinie. Miejscami może padać deszcz. Temperatura odczuwalna od 3 do 10 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 90%. Średnie zachmurzenie 100%. Średnia wilgotność 84%. Średnie ciśnienie 1022 hektopaskale. Najsilniejsze porywy wiatru 34 km na godzinę. Wiatr zachodni. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.
1: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
2: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Tylko 4% nauczycieli w Polsce ma mniej niż 30 lat. Wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej przywołanych w Dniu Edukacji Narodowej. To trzeci najniższy odsetek w Unii Europejskiej. Mniejszy udział młodych pedagogów mają tylko Portugalia i Cypr. Średni wiek polskiego nauczyciela wynosi blisko 47 lat i systematycznie rośnie. W 2012 roku nauczycielki miały średnio 41,5 roku, a nauczyciele 43 lata. W polskim systemie oświaty pracuje 701 100 nauczycieli, a kobiety stanowią 84,2% tej grupy. Według ogłoszeń kuratoriów z 6 października najwięcej ofert pracy dotyczyło nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami.
3: Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm dyrektorom biura maklerskiego jednego z banków. Prokuratura zarzuca im oszustwa na kwotę blisko 388 milionów złotych. Według śledczych pokrzywdzonych jest 1308 osób.
2: 48% badanych popiera przywrócenie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej w Polsce. Wynika z sondażu Opinia 24 dla radia RMFFM. Przeciwnego zdania jest 38% ankietowanych. Wśród osób w wieku od 18 do 24 lat sprzeciw wyraża 53% respondentów. Obowiązkową zasadniczą służbę wojskową zawieszono w Polsce w 2009 roku. Od tego czasu polska armia opiera się na żołnierzach zawodowych i osobach zgłaszających się do służby dobrowolnie. Badanie przeprowadzono od 5 do 7 października na reprezentatywnej próbie 1001 pełnoletnich mieszkańców Polski, wykorzystując wywiady telefoniczne i internetowe.
3: Donald Trump zapowiedział, że na Grenlandii wkrótce rozpoczną się zakrojone na dużą skalę poszukiwania surowców energetycznych i mineralnych. Podkreślił również duże znaczenie militarne wyspy dla Stanów Zjednoczonych.
2: 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na Kijów, a co najmniej 21 zostało rannych, poinformował mer Witalii Kliczko. Wśród poszkodowanych jest 8-letnie dziecko. Rosyjskie wojska uderzyły w zamieszkany blok w rejonie Desniańskim oraz obiekty energetyczne w stolicy i obwodzie kijowskim. Występują przerwy w dostawie prądu. Przed 7 polskiego czasu władze miasta informowały o utrzymującym się zagrożeniu i apelowały do mieszkańców o udanie się do schronów. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że Ukraina ponownie nie otrzymała od partnerów wcześniejszego ostrzeżenia o wystrzeleniu rakiet.
3: Służby znalazły fragmenty bezzałogowego statku powietrznego na plaży w Karwi.
2: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 6 stopni w Krakowie do 13 stopni w Szczecinie i Wrocławiu. Możliwe są opady deszczu. Temperatura odczuwalna od 3 do 10 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 78%. Średnie zachmurzenie 100%. Średnia wilgotność 83%. Średnie ciśnienie 1022 hektopaskale. Najsilniejsze porywy wiatru 35 km na godzinę. Wiatr zachodni. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę.
1: To był serwis Radia Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dzień dobry. Czas na wiadomości Radia Fiorda. Kontrola drogowa na południu Warszawy doprowadziła do przejęcia ponad 5 kg narkotyków, broni i amunicji. Zabezpieczono również dużą ilość gotówki. Według przekazanego materiału narkotyki oraz broń znajdowały się w mieszkaniu.
2: Kazimierz Czernis, odkrywca i współodkrywca ponad 250 planetoid oraz 25 komet, otrzymał medal Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. O wyróżnienie wystąpiły Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Badacz jest Polakiem z litewskim obywatelstwem i pracuje na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie kieruje projektem poszukiwania planetoid w Obserwatorium Moletai. Nadawane przez niego nazwy ciał niebieskich upamiętniają m.in. Henryka Sienkiewicza, Piotra Skargę i astronomkę Wilhelminę Iwanowską. W 2012 roku odkrył obiekt poza orbitą Neptuna, uznawany za kandydata na planetę karłowatą. Czernis nie uczestniczył w uroczystości, ale przekazał wypowiedź wideo.
1: Brytyjscy specjaliści wyruszają na Antarktydę, by zabezpieczyć historyczną bazę Port Lockroy przed skutkami zmian klimatu. To drugi rok trzyletniej misji organizacji zajmującej się brytyjskim dziedzictwem antarktycznym. Ośmioosobowy zespół spędzi 5 miesięcy na wyspie Goodyear, gdzie zamontuje belki i podpory wzmacniające budynki przed zwiększonymi opadami oraz ciężarem śniegu. Ponad 80-letni obiekt mieści muzeum i najbardziej na południe wysuniętą placówkę pocztową świata. Ekipa będzie także liczyć gniazda, jaja i pisklęta w kolonii ponad 1000 pingwinów białobrewych w ramach badań służących jej ochronie. Osobna grupa 6 specjalistów przeprowadzi pierwszy kompleksowy przegląd innego historycznego obiektu – Wardy House.
2: Maciej Berek ma dziś o 9:00 złożyć w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, informuje Radio RMF. Sejm wybrał go 4 września, ale prezydent Karol Nawrocki dotąd nie przyjął od niego ślubowania. Według ustaleń rozgłośni, decyzja o ceremonii zapadła wczoraj wieczorem, po opublikowaniu opinii Komisji Weneckiej dopuszczającej przysięgę bez obecności prezydenta. Szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki kwestionował, czy Berek ma wymagany 10-letni staż radcy prawnego. Szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec odpowiedział, że podważanie prawidłowości wyboru nie ma podstaw w przepisach. Berek wcześniej opublikował zaświadczenie samorządu zawodowego potwierdzające wpis na listę radców prawnych w 2002 roku i zachowanie uprawnień do wykonywania zawodu.
1: Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, uwzględnia Konfederację Korony Polskiej w wypowiedziach o zjednoczeniu prawicy. Chodzi o ugrupowanie kierowane przez Grzegorza Brauna.
2: Policjanci zatrzymali 32-latka, który groził kobiecie i celował do niej z wiatrówki. Mężczyzna podszedł do niej, gdy szła chodnikiem. Kobieta spłoszyła napastnika krzykiem.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Krakowie – 5 stopni, a cieplej w Szczecinie i Wrocławiu – 14 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. Temperatura odczuwalna od 3 do 10 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów – 57%. Średnie zachmurzenie – 78%. Średnia wilgotność – 82%. Średnie ciśnienie – 1023 hektopaskale. Najsilniejsze porywy wiatru – 41 km na godzinę. Wiatr zachodni. Kończymy przegląd wiadomości Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.
3: Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.
1: Za chwilę w Radiu Fiorda. Serwis informacyjny w języku ukraińskim.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Witamy, przed nami wiadomości Radia Fiorda. Maciej Berek złożył dziś po 9 w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego bez obecności prezydenta Karola Nawrockiego. W ceremonii uczestniczyli marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Berek zwrócił się do prezydenta i zadeklarował służbę narodowi, ochronę konstytucji oraz bezstronne wykonywanie obowiązków. Sejm wybrał go 4 września, ale prezydent dotąd nie przyjął od niego ślubowania. Czarzasty, zapowiadając inną formę ceremonii, powoływał się na opublikowaną wczoraj opinię Komisji Weneckiej i mówił, że prezydent powinien niezwłocznie zaprzysiąc sędziów. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odpowiadał, że opinia komisji nie ma mocy prawnej, a źródłami prawa w Polsce są konstytucja i ustawy. Rosja zaatakowała tej nocy infrastrukturę energetyczną w Kijowie, obwodzie kijowskim i Charkowie, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według jego komunikatu użyto 39 rakiet balistycznych i ponad 120 dronów. Zełenski przekazał, że trafiony został kluczowy obiekt dostarczający Kijowowi ciepło i energię elektryczną, a bez prądu pozostaje co najmniej 600 tysięcy osób. 3 dni wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowy rozejm energetyczny. Nie przedstawił jednak szczegółów warunków tego porozumienia. Zełenski mówił wówczas, że to dla niego nowa informacja, natomiast Rosja oficjalnie nie potwierdziła, że wie o rozejmie lub że wszedł on w życie. Ksiądz Józef Zborek, odwołany przez biskupa z funkcji proboszcza w Grójcu, opublikował oświadczenie o stawianych mu zarzutach. Według duchownego dotyczą one bezprawnego czerpania korzyści z ofiar mszalnych i zniszczenia księgi intencji mszalnych. Ksiądz określił decyzję o pozbawieniu go urzędu jako niezrozumiałą. Garmin oficjalnie zaprezentował 3. generację zegarków z rodziny MARQ. To najbardziej luksusowa rodzina zegarków tego producenta. Uczniowie dostrzegający wsparcie nauczycieli rzadziej zgłaszają przemoc i lęk, wynika z analiz naukowców Uniwersytetu SWPS dotyczących polskich szkół. Badacze wykorzystali odpowiedzi 23 782 uczniów ze 123 placówek. Wśród osób przekonanych, że nauczyciele zawsze znajdują czas na rozmowę, 11% zgłaszało doświadczenia przemocy fizycznej z ostatnich 3 miesięcy. W grupie negatywnie oceniającej dostępność nauczycieli było to 20%. Wśród uczniów czujących się uważnie słuchanymi odsetek odczuwających lęk było o około 56% niższy niż w grupie oceniającej nauczycieli pod tym względem negatywnie. Autorzy zastrzegają, że te zależności nie dowodzą, iż samo wsparcie nauczyciela bezpośrednio zmniejsza ryzyko przemocy lub lęku. Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 7 stopni w Krakowie do 15 stopni w Szczecinie i Wrocławiu. Miejscami może padać deszcz. Temperatura odczuwalna od 4 do 10 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 57%. Średnie zachmurzenie 88%. Średnia wilgotność 78%. Średnie ciśnienie 1023 hektopaskale. Najsilniejsze porywy wiatru 40 km na godzinę. Wiatr zachodni. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dzień dobry, czas na wiadomości Radia Fiorda. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział działania prokuratury wobec kolejnych osób uniemożliwiających sędziom wykonywanie obowiązków w Trybunale Konstytucyjnym. W rozmowie z Polsat News podkreślił, że Maciej Berek ma obowiązek stawić się do pracy. Według ministra prokuratura postawiła już zarzuty szefowi ochrony Straży Trybunalskiej i zawiesiła go w czynnościach. Żurek przekazał, że zarzuty usłyszała również szefowa kancelarii Trybunału, także zawieszona w czynnościach. Poinformował ponadto o śledztwie dotyczącym podejrzeń bezprawnego zmieniania składów orzekających przez Julię Przyłębską i Bogdana Święczkowskiego. Jak dodał, do prokuratury wpłynęły zawiadomienia od obywateli, którzy od wielu lat czekają na rozpoznanie swoich skarg. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi czynności sprawdzające dotyczące doniesień o złym traktowaniu pracowników przez byłego wiceministra Michała Kołodziejczaka. Resort poinformował o tym we wtorek. Według ministerstwa od pracowników nie wpłynęły skargi dotyczące mobbingu. Warszawska prokuratura osobno sprawdza sprawę zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Kołodziejczak zaprzecza oskarżeniom i złożył zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa na swoją szkodę. Poseł został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej na 3 miesiące. Dr Agnieszka Radziwinowiczówna z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymała grant Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych na projekt dotyczący deportacji. Zbada, dlaczego państwa wracają do odsyłania ludzi do krajów uznawanych wcześniej za zbyt niebezpieczne. Porówna działania Polski, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Badania obejmą deportacje do Afganistanu, Syrii, Ukrainy i Wenezueli. Analiza uwzględni prawo, debatę publiczną oraz uwarunkowania społeczne i polityczne. Badaczka stawia hipotezę, że wznowienie deportacji nie musi wynikać przede wszystkim z poprawy bezpieczeństwa w kraju docelowym. Ukazał się pierwszy zwiastun filmu Narnia – Siostrzeniec Czarodzieja w reżyserii Grety Gerwig. Twórczyni Barbie jest także autorką scenariusza. Produkcja trafi do kin 12 lutego, a na platformę Netflix 2 kwietnia 2027 roku. W obsadzie znaleźli się Daniel Craig, Meryl Streep, Carey Mulligan i Ciaran Hinds. Muzykę przygotowują Mark Ronson i Andrew Wyatt. Film opiera się na książce, której wydarzenia poprzedzają historię opowiedzianą w tomie Lew, Czarownica i Stara Szafa. Papież Leon XIV przeszedł we wtorek operację płuca w rzymskiej poliklinice Gemelli. Usunięto dolny płat prawego płuca. Według Watykanu badanie histopatologiczne potwierdziło gruczołako raka płuca. Operacja zakończyła się pomyślnie, bez powikłań. W porannym komunikacie Stolica Apostolska poinformowała, że papież spędził spokojną noc. Ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Warszawie i Krakowie od 8 stopni, a we Wrocławiu prognoza sięga 16 stopni. Niewykluczone są opady deszczu. Temperatura odczuwalna od 4 do 11 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 57%. Średnie zachmurzenie 91%. Średnia wilgotność 76%. Średnie ciśnienie 1023 hektopaskale. Najsilniejsze porywy wiatru 43 km na godzinę. Wiatr zachodni. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.
0: To był serwis Radia Fiorda.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Witamy, przed nami wiadomości Radia Fiorda. Wielka Brytania i Szwajcaria wrócą do programu Erasmus Plus od 1 stycznia 2027 roku, poinformowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Instytucje z obu państw będą uczestniczyć we wszystkich działaniach programu na takich samych zasadach jak podmioty z Unii Europejskiej. Pierwsze nabory obejmują

0: Polskie brytyjskie uczelnie mają ruszyć jeszcze tej jesieni. Polscy studenci i wykładowcy ponownie będą mogli korzystać z wymiany z tymi krajami. Jak przekazała Katarzyna Aleksy z fundacji, uczestnicy z Wielkiej Brytanii będą również przyjeżdżali do Polski. Polskie uczelnie będą musiały nawiązać współpracę z zagranicznymi partnerami. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zarządził natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziów Lasoty, Schaba i Radzika. Decyzja ma obowiązywać do uchwał Sądu Dyscyplinarnego, nie dłużej jednak niż miesiąc. Podstawą były wnioski Prokuratury Krajowej o zgodę na pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności karnej. Według resortu istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynów zabronionych. W przypadku Lasoty i Schaba chodzi o podejrzenie wykonywania uprawnień rzeczników dyscyplinarnych mimo odwołania z tych funkcji. Ministerstwo podkreśla, że odsunięcie od obowiązków nie przesądza o winie. Dwóch pasażerów samolotu z Teneryfy do Warszawy zakończyło podróż w asyście strażników granicznych. Powodem interwencji było agresywne zachowanie wobec załogi i odmowa podporządkowania się poleceniom kapitana. Abdulrahman Al-Fozan usłyszał w Stanach Zjednoczonych federalne zarzuty dotyczące potajemnego zainstalowania urządzenia nagrywającego w biurze OpenAI w San Francisco. Według prokuratury sprzęt miał przechwytywać rozmowy w sali konferencyjnej kierownictwa. Urządzenie znaleziono 30 września, a firma zawiadomiła Federalne Biuro Śledcze. OpenAI przekazało, że przy ustalaniu osoby odpowiedzialnej wykorzystało własne modele sztucznej inteligencji. Al-Fozan, zatrudniony jako inżynier od lipca 2025 roku, został zwolniony. Firma zapewnia, że nie ma dowodów na nieuprawniony dostęp do kodu źródłowego ani danych klientów. Microsoft powołał zespół z Box Labs do eksperymentowania z rozwiązaniami dla gier wideo. Jego zadania obejmą nowe sposoby projektowania, modyfikowania oraz uruchamiania gier. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że Polska otrzymała wykładnię Komisji Weneckiej dotyczącą ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Według przedstawionej przez niego interpretacji prezydent powinien przyjmować przysięgę bezzwłocznie, bez kontrolowania procedury wyboru przez Sejm. Czarzasty wskazał też na możliwość złożenia przysięgi bez fizycznego udziału prezydenta, jeśli ten odmawia lub opóźnia ceremonię. Podkreślił, że trzeba przy tym zachować istotne elementy ślubowania, w tym jego określoną formę. Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Warszawie i Krakowie 8 stopni, a cieplej w Szczecinie i Wrocławiu 16 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. Temperatura odczuwalna od 5 do 11 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 67%. Średnie zachmurzenie 100%. Średnia wilgotność 72%. Średnie ciśnienie 1023 hektopaskale. Najsilniejsze porywy wiatru 44 km na godzinę. Wiatr zachodni. To koniec przeglądu wiadomości Radia Fjorda. Do usłyszenia za godzinę.
1: To był serwis Radia Fjorda.
2: Fjorda!
3: Nie drzej mordy, słuchaj Fjordy.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. Maciej Berek i inni sędziowie wjechali po godzinie 10 na teren Trybunału Konstytucyjnego, przed którym odbywała się demonstracja. Wśród manifestantów byli politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz osoby związane z klubami Gazety Polskiej. Doszło do przepychanek z policją. Po kilkudziesięciu minutach sędziowie opuścili teren Trybunału. Prezes Bogdan Święczkowski oświadczył, że uniemożliwił im wejście do części sędziowskiej, kwestionując skuteczność ślubowania bez obecności prezydenta. Stołeczna policja zaprzeczyła doniesieniom, jakoby funkcjonariusze szturmowali siedzibę Trybunału. Podała, że zabezpiecza zgromadzenie i w razie potrzeby zapewnia dostęp osobom uprawnionym do wejścia. Policjanci zatrzymali w poniedziałek około godziny 21 w Tarnowie rowerzystę bez oświetlenia, który podczas kontroli okazał legitymację poselską. Według Joanny Dychtoń z tarnowskiej policji mężczyzna zapowiedział skorzystanie z procedury przysługującej parlamentarzyście. Funkcjonariusze wyczuli od niego woń alkoholu, ale po okazaniu legitymacji odstąpili od dalszych czynności. Sporządzoną dokumentację przekazano do Komendy Wojewódzkiej, skąd przez Komendę Główną ma trafić do marszałka.

0: Marszałka Sejmu. Włodzimierz Czarzasty poinformował, że dokumenty jeszcze do niego nie wpłynęły. Zapowiedział, że po ich otrzymaniu skieruje sprawę do komisji regulaminowej, niezależnie od przynależności klubowej parlamentarzysty. Atak dronów uszkodził w Rosji centrum danych należące do Sbierbanku, poinformowała spółka. Sbierbank jest największym bankiem w tym kraju. To kolejny z serii ataków na tego rodzaju placówki w Rosji i Ukrainie. Gigabyte rozszerza przygotowania do obsługi kolejnej serii procesorów Intela na płyty główne z chipsetem z 790. Wcześniejsza zapowiedź producenta obejmowała modele z chipsetami B760 i H610. Nowy plan uwzględnia więc także wyżej pozycjonowane płyty tej platformy. Na plaży w Karwi znaleziono we wtorek wieczorem obiekt przypominający drona, a służby zabezpieczyły teren. Rzecznik Żandarmerii Wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz poinformował w środę rano, że wykluczono zagrożenie chemiczne, radiologiczne oraz związane z materiałami wybuchowymi. Nadal trwają badania pod kątem materiałów biologicznych, a obiekt pozostaje obsypany piachem. Dopiero po wyeliminowaniu wszystkich zagrożeń grupa śledcza przystąpi do oględzin, wydobycia i zabezpieczenia znaleziska do dalszych badań. Pierwsze czynności prowadzono we wtorek pod nadzorem prokuratora, ale przerwano je ze względu na noc i wznowiono w środę. Według gdańskiej prokuratury decyzja o wszczęciu śledztwa zapadnie po zakończeniu czynności procesowych na plaży. W ataku hakerskim na największą holenderską sieć supermarketów Albert Heijn wykorzystano m.in. serwery znajdujące się w Polsce, poinformował holenderski nadawca publiczny NOS. Dotąd nie ustalono, skąd pochodzą sprawcy. Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny: temperatura od 8 stopni w Białymstoku i Warszawie do 16 stopni w Szczecinie i Wrocławiu. Możliwe są opady deszczu. Temperatura odczuwalna od 5 do 13 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 72%. Średnie zachmurzenie 95%. Średnia wilgotność 73%. Średnie ciśnienie 1023 hektopaskale. Najsilniejsze porywy wiatru 46 km na godzinę. Wiatr zachodni. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fjorda. Następne wiadomości za godzinę.
1: To był serwis Radia Fjorda.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dzień dobry, czas na wiadomości Radia Fiorda. Prezydent Karol Nawrocki oświadczył, że nie uznaje ślubowania Macieja Berka złożonego dziś rano w Sejmie bez jego obecności. Według prezydenta Berek nie dopełnił wymaganej formalności i nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał Berka na to stanowisko 4 września. Decyzja o ceremonii zapadła po opublikowaniu opinii Komisji Weneckiej dopuszczającej ślubowanie bez obecności prezydenta. Przy podpisaniu noty byli m.in. notariusz oraz marszałkowie Sejmu i Senatu. Berek utrzymuje, że złożył ślubowanie w prawnie dopuszczalnej formie, a od dnia wyboru nie otrzymał odpowiedzi prezydenta na skierowane do niego pismo. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zwrócił się do Elona Muska po ukraińskim komunikacie o ograniczeniu usług internetu satelitarnego Starlink. We wpisie na platformie X zarzucił miliarderowi wykorzystywanie produktów do polityki. Doradca prezydenta Ukrainy Serhii Bezkresnął przekazał, że ograniczenia dotyczą wojskowego pakietu usług Starshield. Według doradcy ukraińskie siły nie otrzymały ostrzeżenia, co doprowadziło do niepowodzenia wielu misji. Terminale firmy SpaceX służą ukraińskiemu wojsku do utrzymywania łączności i prowadzenia ataków na rosyjskie pozycje. W chwili publikacji materiału Musk nie odpowiedział na wpis polskiego ministra. Mozilla ogłosiła Firefox Enterprise, wersję przeglądarki internetowej przeznaczoną dla firm. W zapowiedzi odniosła się również do planowanych zmian w kliencie pocztowym Thunderbird. Senat uczcił księdza doktora Jana Dzierżona w przypadającą w tym roku 120. rocznicę jego śmierci. W uchwale podkreślił wkład uczonego w rozwój nauki i nowoczesnego pszczelarstwa. Za jego największe osiągnięcie wskazano odkrycie partenogenezy u pszczół. Skonstruowany przez Dzierżona ul z ruchomą zabudową pozwalał obserwować rodziny pszczele bez ich

0: zanieczyszczenia. Rozwiązanie zwiększyło efektywność hodowli i zapoczątkowało rozwój nowoczesnych uli. Przez ponad 30 lat Dzierżon łączył badania z obowiązkami proboszcza w Karłowicach. Policja potwierdziła 13 października zatrzymanie kobiety w sprawie podpalenia stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Dzień wcześniej ogłoszono zatrzymanie w Niemczech dwóch obywateli Turcji na podstawie europejskich nakazów aresztowania. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podało, że wykorzystano materiały polskiej policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratury. Pożar stacji nastąpił 23 września, a prokuratura krajowa poinformowała, że był wynikiem podpalenia. Według prokuratury celem sprawców było zakłócenie łączności internetowej w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Śledztwo obejmuje działanie na rzecz obcego wywiadu, akt dywersji i przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Białymstoku 8 stopni, a cieplej w Szczecinie i Wrocławiu 16 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. Temperatura odczuwalna od 5 do 13 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 72%. Średnie zachmurzenie 87%. Średnia wilgotność 70%. Średnie ciśnienie 1023 hektopaskale. Najsilniejsze porywy wiatru 46 km na godzinę. Wiatr północno-zachodni. Kończymy przegląd wiadomości Radia Fjorda. Do usłyszenia za godzinę.
1: To był serwis Radia Fjorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Witamy, przed nami wiadomości Radia Fiorda. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Zbigniew Muszyński oraz przedstawiciele operatorów komórkowych podpisali list intencyjny dotyczący wdrożenia systemu Cell Broadcast w Polsce. System ma wysyłać ostrzeżenia na wszystkie aktywne telefony w zasięgu konkretnej stacji bazowej. Włączony telefon ma wibrować i emitować dźwięk także wtedy, gdy jest wyciszony lub pozostaje w trybie czuwania. Resort zakłada uruchomienie rozwiązania tuż po wakacjach 2027 roku przy zachowaniu dotychczasowych alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ministerstwo przygotowuje też aplikację z informacjami o zagrożeniach, która ma być dostępna pod koniec roku i zostać połączona z systemem zdalnego uruchamiania syren. Docelowo alarmy będzie można aktywować jednym przyciskiem na szczeblu krajowym, wojewódzkim lub powiatowym. Organizacja reprezentująca największych wydawców gier chce, by amerykański rząd przyjrzał się chińskiej firmie Ambernic produkującej przenośne urządzenia do grania. Zastrzeżenia dotyczą oferowania sprzętu z kartami pamięci zawierającymi tysiące nieautoryzowanych kopii gier. Organizacja porównuje takie urządzenia do wysokiej jakości podróbek. Sam sprzęt do emulacji klasycznych konsol pozwala jednak również uruchamiać własne kopie gier oraz legalne produkcje niezależne. Roboty coraz częściej wspierają polskich chirurgów, między innymi podczas operacji ortopedycznych. Technologia pozwala precyzyjnie zaplanować i przeprowadzić wszczepienie endoprotezy kolana lub biodra. Robot pozostaje jednak narzędziem w rękach lekarza, a nie jego autonomicznym zastępcą. OpenAI i Anthropic zadeklarowały reakcję w razie pojawienia się dowodów, że ich modele sztucznej inteligencji zagrażają bezpieczeństwu. Firmy mogą wstrzymać wdrażanie takiego modelu. Zapowiedziane możliwe działania obejmują również wycofanie go z rynku. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda wezwał do działań w obronie Trybunału Konstytucyjnego po dzisiejszym ślubowaniu Macieja Berka w Sejmie. W apelu opublikowanym na platformie X zarzucił władzy próby podporządkowania Trybunału interesom politycznym i wywierania presji finansowej. Zaznaczył, że działania powinny być pokojowe, ale zdecydowane. Krytycznie o ceremonii wypowiedział się również wicemarszałek Sejmu Marcin Horała z Rozwoju Plus, który w niej nie uczestniczył. W jego ocenie ślubowanie złożone bez obecności prezydenta nie wywołuje skutków prawnych. Horała wskazał proponowany przez swoje środowisko reset konstytucyjny jako sposób przywrócenia normalnego działania Trybunału.

0: zatrzymała nauczyciela z jednej z krakowskich szkół podejrzanego o nielegalny handel lekami opioidowymi. Śledczy sprawdzają, czy środki trafiały do uczniów. Na razie materiał nie potwierdza, że uczniowie byli odbiorcami leków. Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Białymstoku od 8 stopni, a w Szczecinie i Wrocławiu prognoza sięga 16 stopni. Niewykluczone są opady deszczu. Temperatura odczuwalna od 6 do 13 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 94%. Średnie zachmurzenie 91%. Średnia wilgotność 69%. Średnie ciśnienie 1023 hektopaskale. Najsilniejsze porywy wiatru 46 km na godzinę. Wiatr północno-zachodni. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fjorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
1: To był serwis Radia Fjorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dzień dobry, oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Policja interweniowała w sklepie w gminie Oborniki, gdzie 35-letni mężczyzna zniszczył butelki z alkoholem. Mężczyzna tłumaczył swoje zachowanie zdenerwowaniem. Google wprowadza zmiany w sklepie Google Play obejmujące dostęp do aplikacji tworzonych przez sztuczną inteligencję. Aktualizacja dotyczy także nowego sposobu wyszukiwania aplikacji. Kolejnym elementem zmian jest wprowadzenie do sklepu mobilnego gier z komputerów osobistych. Premier Donald Tusk zapowiedział w środę dalsze działania na rzecz przywrócenia ładu prawnego i konstytucyjnego w Polsce dostępnymi państwu metodami. Wystąpienie opublikował po ślubowaniu Macieja Berka w Sejmie i proteście przed Trybunałem Konstytucyjnym. Tusk zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu niewypełnianie obowiązków konstytucyjnych przez odmowę przyjęcia ślubowania od wybranych sędziów. Zapewnił, że policja, prokuratura i inne służby będą działały na rzecz przywrócenia praworządności. Wyraził również nadzieję, że nowo wybrani sędziowie niedługo rozpoczną regularną pracę. Prezes Trybunału Bogdan Świeczkowski poinformował jednak, że Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania. Niemiecki rząd nie przewidział w projekcie budżetu na 2027 rok pieniędzy na pomoc humanitarną dla żyjących w Polsce ofiar niemieckiej okupacji, podał dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jakub Deka, przewodniczący Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, podkreśla, że chodzi o pomoc humanitarną, a nie odszkodowania. Wskazuje, że skutki wojny i pracy przymusowej wpłynęły na całe życie poszkodowanych, w tym ich możliwość zdobycia wykształcenia i zawodu. Według dziennika niemiecki rząd zapowiedział w 2025 roku zbadanie możliwości wsparcia tej grupy. Gazeta informuje, że nawet przychylni inicjatywie posłowie Bundestagu uznają zmianę projektu przed uchwaleniem budżetu za mało prawdopodobną. Premier Donald Tusk deklarował wcześniej, że przy braku szybkiej decyzji Niemiec polski rząd rozważy pomoc z własnych środków. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi czynności sprawdzające w związku z doniesieniami o złym traktowaniu pracowników przez byłego wiceministra Michała Kołodziejczaka. Resort przekazał, że według dotychczasowych ustaleń od pracowników ministerstwa nie wpłynęły skargi dotyczące mobbingu. Zaznaczył też, że część medialnych oskarżeń dotyczy okresów poza sprawowaniem przez posła funkcji wiceministra. Kołodziejczak zaprzecza zarzutom i w niedzielę złożył zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa na swoją szkodę. W poniedziałek został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła czynności sprawdzające dotyczące zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Warszawa wygrała przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wieloletni spór z deweloperem o działkę w miasteczku Wilanów. Teren przy ulicy Sejmu Czteroletniego nie zostanie przeznaczony pod kolejne bloki. Będą mogły tam powstać szkoła, dom kultury lub obiekt sportowy. To jeden z ostatnich niezabudowanych terenów tej części miasta. Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Białymstoku 8 stopni, a cieplej we Wrocławiu 16 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. Temperatura odczuwalna od 5 do 13 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 100%. Średnie zachmurzenie 99%. Średnia wilgotność 71%. Średnie ciśnienie 1023 hektopascali.

0: Paskale. Najsilniejsze porywy wiatru 44 km na godzinę. Wiatr północno-zachodni. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fjorda. Do usłyszenia za godzinę.
1: To był serwis Radia Fjorda.
2: Fjorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: serwis Radia Fjorda w języku polskim.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fjorda. W galerii w centrum Wrocławia zatrzymano mężczyznę, który zaatakował kierowcę skutera i ukradł samochód. Kierowca skutera czekał na zielone światło. Z pomocą zaatakowanemu ruszyła przypadkowa kobieta. Napastnik zabrał jej auto i odjechał. Kilka minut później porzucił samochód, zaatakował kolejną osobę i próbował przejąć jej pojazd. Zatrzymanie poprzedziły intensywne poszukiwania. Policja zatrzymała 14-latka z gminy Jabłonka w Małopolsce, który miał grozić śmiercią trzem koleżankom. Według przekazanego opisu nastolatek zapowiadał, że zrealizuje groźby w szkole. Trafił do policyjnej izby dziecka w Krakowie. Microsoft ogłosił powstanie z Box Labs, zespołu badającego nowe możliwości techniczne związane z grami. Firma chce sprawdzić wykorzystanie sztucznej inteligencji przy nowych sposobach ich uruchamiania i modyfikowania. W części takich prac pomagają już agenci sztucznej inteligencji. Halo Combat Evolved działa w przeglądarce. Fani eksperymentują też z modyfikacjami Call of Duty Modern Warfare 2, m.in. z elementami zaczerpniętymi ze Skate 3. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zwrócił się na platformie X do Elona Muska po doniesieniach o ograniczeniu usług Starlink w Ukrainie. Zarzucił mu wykorzystywanie produktów do polityki. Zaznaczył, że europejscy klienci obserwują jego działania. Doradca prezydenta Ukrainy Serhii Bezkresnął twierdzi, że SpaceX ograniczył wojskowy pakiet Starshield bez uprzedzenia ukraińskiej armii. Według doradcy doprowadziło to do niepowodzenia wielu misji. Terminale Starlink mają istotne znaczenie dla utrzymania łączności ukraińskiego wojska. Warszawska prokuratura okręgowa wszczęła czynności sprawdzające dotyczące podejrzenia zmuszania policjantów do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi bezzwłoczne podjęcie czynności procesowych oraz ocenę karną działań, które określił jako próbę sparaliżowania pracy Trybunału. Przed budynkiem protestujący próbowali blokować wejście, a między manifestantami i policją dochodziło do przepychanek. Maciej Berek po ślubowaniu w Sejmie udał się do siedziby Trybunału i rozmawiał z jego prezesem Bogdanem Święczkowskim. Święczkowski poinformował później, że Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie ślubowania. Do siedziby Trybunału przybył również prezydent Karol Nawrocki, o czym poinformował jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. 6 osób zginęło, a 12 zostało rannych w rosyjskim ataku dronowym na mieszkalną dzielnicę Łódzka w Ukrainie. Według miejscowych władz wśród rannych są dzieci. Jeden z dronów uderzył w hurtownię artykułów spożywczych. Wszystkie ofiary śmiertelne to pracownicy i klienci tego sklepu. Odłamki uszkodziły również pobliski blok. Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny: temperatura od 8 stopni w Białymstoku do 16 stopni we Wrocławiu. Możliwe są opady deszczu. Temperatura odczuwalna od 5 do 12 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 100%. Średnie zachmurzenie 99%. Średnia wilgotność 72%. Średnie ciśnienie 1024 hektopaskale. Najsilniejsze porywy wiatru 49 km na godzinę. Wiatr północno-zachodni. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fjorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
0: To był serwis Radia Fjorda.

W ostatnich miesiącach znacznie zwiększyła się liczba zaginionych kobiet w Polsce. Społeczna Komenda Policji podała właśnie wiadomość o kolejnym tragicznym wypadku. Zaginioną 19-letnią dziewczynę, według zeznań świadków, widziano ostatnio przed 14 dniami w pobliżu Bodnieńskiego Lasa. Policja nie wyklucza morderstwa na tle seksualnym. Trwają poszukiwania.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dzień dobry, czas na wiadomości Radia Fiorda. Uniwersytet Warszawski ostrzegł studentów przed przypadkami podszywania się pod pracowników uczelni. Jak informuje TVN24, ostrzeżenia trafiły do studentów na początku roku akademickiego. Uczelnia sygnalizowała również możliwość prowadzenia kampanii dezinformacyjnej. Anthropic zwróciła się do sądu apelacyjnego w Waszyngtonie o ponowne rozpatrzenie orzeczenia dotyczącego decyzji Pentagonu. Orzeczenie podtrzymało uznanie firmy za zagrożenie dla łańcucha dostaw. Anthropic twierdzi, że decyzja Pentagonu była odwetem za stanowisko firmy w sprawie bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. Prezydent Karol Nawrocki przybył w środę do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, przed którą trwa protest. Wizytę potwierdził rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wcześniej Maciej Berek, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału, złożył w Sejmie ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Następnie przekazał kancelarii prezydenta pisemną rotę ślubowania z notarialnie poświadczonym podpisem, ale prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuścił go do orzekania. Nawrocki stwierdził, że jeśli Berek nie dopełnił formalności ślubowania przed prezydentem, to nie jest sędzią Trybunału. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński skrytykował wizytę, zarzucając prezydentowi wspieranie działań Święczkowskiego i brak czasu na zaprzysiężenie sędziów wybranych przez Sejm. W Olkuszu spłonął zakład wulkanizacyjny. Z pożarem walczyło 17 zastępów straży pożarnej. Budynek został całkowicie zniszczony przez ogień. Nikomu nic się nie stało. Maciej Berek złożył w środę o 9 w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego bez obecności prezydenta Karola Nawrockiego. Berek powiedział, że od wyboru na sędziego nie otrzymał odpowiedzi prezydenta na skierowane do niego pismo. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zakwestionował formę ceremonii i zarzucił brak dokumentów potwierdzających wymagany staż zawodowy Berka. Szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec zapewniał wcześniej, że przekazano wszystkie informacje, a kwestionowanie prawidłowości wyboru nie ma podstaw prawnych. Berek opublikował zaświadczenie samorządu radcowskiego wskazujące okresy zgłoszonego wykonywania zawodu. Komisja Wenecka wskazała dzień wcześniej, że prezydent powinien niezwłocznie odbierać ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm. Sąd skazał na grzywnę burmistrza Szczuczyna Marcina Wileńskiego w sprawie poświadczenia nieprawdy w protokołach badań technicznych maszyn rolniczych. Badania wykonywał, zanim został burmistrzem. Wyrok nie jest prawomocny. Samorządowiec nie wyklucza złożenia apelacji. Zamierza nadal pełnić swoją funkcję. Jeśli jednak orzeczenie się uprawomocni, Wileński będzie musiał odejść ze stanowiska, a gminę czekają wybory. Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Białymstoku 8 stopni, a cieplej w Szczecinie i Wrocławiu 15 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. Temperatura odczuwalna od 6 do 13 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 100%. Średnie zachmurzenie 94%. Średnia wilgotność 76%. Średnie ciśnienie 1024 hektopaskale. Najsilniejsze porywy wiatru 44 km na godzinę. Wiatr północno-zachodni. To koniec przeglądu wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę.
0: To był serwis Radia Fiorda.
2: Fiorda!
3: Nie drzej mordy. Słuchaj Fiordy.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Witamy, przed nami wiadomości Radia Fiorda. 5 osób zginęło, a 36 zostało rannych w rosyjskim ataku na Kijów, przekazała stołeczna policja. W Łódzku na zachodzie Ukrainy liczba ofiar śmiertelnych ataku dronowego na hurtownię spożywczą wzrosła do 6. Federalne Biuro Śledcze zatrzymało Abdulramana Alfozana, pracownika OpenAI, podała brytyjska stacja BBC. Alfozan przed zatrzymaniem pracował w tej firmie zajmującej się sztuczną inteligencją przez ponad rok. Na początku października 31% badanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej deklarowało poparcie dla rządu Donalda Tuska, a 43% określało się jako jego przeciwnicy. Obie grupy zmniejszyły się względem września o 2 punkty procentowe. Obojętność zadeklarowało 22% respondentów, o 2 punkty procentowe więcej niż miesiąc wcześniej. Działalność gabinetu negatywnie oceniło 55% ankietowanych bez zmian wobec poprzedniego pomiaru, a pozytywnie 32% o 4 punkty mniej. Z tego, że premierem jest Donald Tusk, zadowolonych było 33% uczestników, a niezadowolonych 54%. Badanie przeprowadzono od 1 do 11 października na reprezentatywnej próbie 1028 pełnoletnich mieszkańców Polski. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek potwierdził w środę podjęcie decyzji o objęciu Macieja Berka ochroną Służby Ochrony Państwa. Minister mówił o zagrożeniu dla bezpieczeństwa niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zastrzegł, że nie wie, czy ochrona ma charakter czasowy. Tymczasem prezes Trybunału Bogdan Święczkowski poinformował, że Berek nie został dopuszczony do orzekania. Według Święczkowskiego ma to zależeć od uzyskania odpowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, czy uznaje środowe ślubowanie Berka za złożone w jego obecności. Berek złożył ślubowanie w Sejmie, a prezydent nie uczestniczył w uroczystości. Francuska Akademia Nauk potwierdziła śmierć biochemika Pierre'a Joliot-Curie, wnuka Marii Skłodowskiej-Curie, który miał 94 lata. Naukowiec specjalizował się w fotosyntezie i wykazał, że uwolnienie jednej cząsteczki tlenu wymaga 4 impulsów świetlnych. Od lat 50. XX wieku był związany z Francuskim Narodowym Centrum Badań Naukowych oraz Instytutem Biologii Fizykochemicznej w Paryżu. Przez niemal 3 dekady kierował założonym przez siebie laboratorium, a jego badania przyniosły mu międzynarodowe uznanie. Był profesorem Collège de France, członkiem Francuskiej Akademii Nauk i laureatem wielu nagród za działalność naukową. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 19 października na cmentarzu w Sceaux pod Paryżem. Projekt z Bullycom pozwala rozgrywać pojedynki w Super Smash Bros. Ultimate na komputerach osobistych bez emulatora. Na komputerach uruchomiono też fragmenty Super Mario Odyssey. W pracach nad przenoszeniem gier pomaga model sztucznej inteligencji Claude Opus 5.5. Część projektów znika jednak z sieci, a przeglądarkowa wersja Super Mario 64 została częściowo wyłączona. Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 8 stopni w Białymstoku do 14 stopni w Szczecinie i Wrocławiu. Miejscami może padać deszcz. Temperatura odczuwalna od 5 do 12 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 100%. Średnie zachmurzenie 99%. Średnia wilgotność 79%. Średnie ciśnienie 1024 hektopaskale. Najsilniejsze porywy wiatru 44 km na godzinę. Wiatr zachodni. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Do usłyszenia dziś o 21.30.
0: To był serwis Radia Fiorda.
2: Fiorda!
3: Nie drzej mordy, słuchaj Fiordy.

0: Nie, to by było takie krępujące.
1: Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.
1: Fiorda, radio dla każdego.

Minęła północ, dochodzi pierwsza. Siedzę w pokoju, gadam do ścian. Nie mogę zasnąć, gdy cię tu nie ma. Gapię się w lustro, zabijam czas. I tak rozmyślam, aż do znudzenia.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiord.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Sąd zdecydował o dwumiesięcznym areszcie dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Krzysztof N. usłyszał we wtorek w prokuraturze łącznie 9 zarzutów. W Tiranie doszło w środę do wielogodzinnych starć demonstrantów z policją i pożaru w budynku Ministerstwa Edukacji. Informacje o pożarze przekazała agencja Reutera. Rozpoczęte we wtorek protesty studentów dotyczą warunków na uczelniach i w akademikach, rosnących kosztów życia oraz sposobu sprawowania władzy. Policja usuwała demonstrantów i osoby postronne z okolic ministerstwa. Prezydent Albanii Bajram Bigaj zaapelował do młodych ludzi o dialog, podkreślając prawo do pokojowego protestu i sprzeciw wobec przemocy. Delegatura Unii Europejskiej wezwała do deeskalacji oraz rzetelnego zbadania doniesień o możliwej nadmiernej przemocy wobec demonstrantów i przedstawicieli mediów. Ukraińscy ratownicy zakończyli późnym popołudniem akcję poszukiwawczo-ratowniczą po rosyjskim ataku w Łucku. Według najnowszych danych policji w ataku na hurtownię zginęło 6 osób, a 10 zostało rannych. Upadek fragmentów rosyjskiego drona spowodował pożar, który objął cały magazyn. Rosyjskie drony uderzyły również w 9-piętrowy blok mieszkalny. Ranne zostały tam 2 osoby, w tym dziecko. Łuck

0: 13%, co oznacza, że zabezpieczenia nie zawsze blokowały niedozwolone treści. Według badaczy nowsze wersje generatorów uzyskały jeszcze gorsze wyniki. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła w środę czynności sprawdzające dotyczące zachowania Roberta Bąkiewicza i innych osób przed Trybunałem Konstytucyjnym. Poinformował o tym rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba. Sprawdzane jest podejrzenie zmuszania policjantów przemocą i bezprawną groźbą do zaniechania czynności służbowych. Manifestanci próbowali zablokować wjazd Macieja Berka, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału. Doszło do przepychanek z policją. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu bezzwłoczne podjęcie czynności procesowych i karną ocenę działań protestujących. Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Szczecinie, Białymstoku i Krakowie 8 stopni, a cieplej w Gdańsku i Wrocławiu 12 stopni. W prognozie pojawia się deszcz. Temperatura odczuwalna od 6 do 10 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 70%. Średnie zachmurzenie 69%. Średnia wilgotność 84%. Średnie ciśnienie 1025 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 36 km na godzinę. Wiatr zachodni. Kończymy przegląd wiadomości Radia Fjorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.
1: To był serwis Radia Fjorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Witamy, przed nami wiadomości Radia Fiorda. Trzy osoby zatrzymano w środę po przepychankach przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Według ministra wieczorem sytuacja się uspokoiła. Manifestanci próbowali blokować wejście do budynku, a policja udrożniła przejazd dla nowo wybranego sędziego Macieja Berka i towarzyszących mu sędziów. Kierwiński zapowiedział wnioski do prokuratury dotyczące zachowania uczestników wobec policjantów i sędziów. Zaznaczył, że zgromadzenie jest legalne, ale w przypadku łamania prawa policja będzie wnioskować o jego rozwiązanie. Przekazał też, że dwóch sędziów Trybunału objęto ochroną Służby Ochrony Państwa, nie ujawniając ich nazwisk. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zatwierdziły decyzję o gruntownej modernizacji krajowego systemu alarmowania. Decyzję podjęto we współpracy z operatorami Orange Play Plus i T-Mobile. Elon Musk oświadczył, że decyzje o ograniczeniach działania i sposobie wykorzystywania systemów Starshield należą do amerykańskich sił zbrojnych, a ostatecznie do prezydenta Donalda Trumpa. Była to odpowiedź na doniesienia, według których ograniczenie działania tej technologii w Ukrainie miało zakłócić część operacji wojskowych. Duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło w środę, że amerykańskie poszukiwania surowców na Grenlandii muszą odbywać się zgodnie z prawem wyspy. To odpowiedź na zapowiedź Donalda Trumpa dotyczącą poszukiwań ropy naftowej i gazu na szeroką skalę, której prezydent nie uzupełnił szczegółami. Resort przypomniał, że Grenlandia ma autonomię w sprawach zasobów mineralnych, a wrześniowe porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi tego nie zmieniło. Umowa nie daje też amerykańskim inwestorom uprzywilejowanego dostępu do surowców w porównaniu z inwestorami z innych krajów Unii Europejskiej czy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Porozumienie rozszerza amerykańską obecność wojskową na wyspie, jednocześnie potwierdzając suwerenność Danii i prawo Grenlandczyków do samostanowienia. Grenlandzki urzędnik odpowiedzialny za gospodarkę i

0: Na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 8 stopni w Szczecinie, Białymstoku i Krakowie do 11 stopni w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu. Miejscami może padać deszcz. Temperatura odczuwalna od 6 do 9 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 40%. Średnie zachmurzenie 34%. Średnia wilgotność 85%. Średnie ciśnienie 1026 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 36 km na godzinę. Wiatr zachodni. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fjorda. Następne wiadomości za godzinę.
1: To był serwis Radia Fjorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dobry wieczór, oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Starlink zapewnia szybki internet siłom zbrojnym na terenie całej Ukrainy. Według brytyjskiego nadawcy publicznego system stanowi podstawę ukraińskiej łączności wojskowej. W październikowym badaniu Centrum Badania Opinii Społecznej 31% ankietowanych zadeklarowało poparcie dla rządu, a 43% określiło się jako jego przeciwnicy. Obie grupy zmniejszyły się względem września o 2 punkty procentowe, natomiast obojętność zadeklarowało 22% respondentów. Działalność gabinetu Donalda Tuska negatywnie oceniło 55% badanych bez zmiany wobec poprzedniego pomiaru. Pozytywne oceny wystawiło 32% ankietowanych, o 4 punkty procentowe mniej niż we wrześniu. Autorzy badania podkreślają, że niewielki spadek poparcia nie przełożył się na wzrost krytycyzmu wobec rządu. Sondaż przeprowadzono od 1 do 11 października na reprezentatywnej próbie 1028 pełnoletnich mieszkańców Polski. Maciej Berek, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył w środę w Sejmie ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Prezydent Karol Nawrocki nie uczestniczył w uroczystości w gabinecie marszałka Sejmu. Berek przekazał następnie kancelarii prezydenta pisemną rotę ślubowania z podpisem poświadczonym notarialnie. Potem udał się z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji Sejmu do siedziby Trybunału i rozmawiał z jego prezesem. Bogdan Świeczkowski poinformował, że Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta dotyczącej ślubowania. Nawrocki oświadczył natomiast, że Berek nie złożył ślubowania przed nim i według prezydenta nie jest sędzią Trybunału. Cyberatak dotknął około 700 supermarketów we Francji, poinformował francuski minister finansów Roland Lesker. Według paryskiej prokuratury w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura w sklepowych lodówkach została podniesiona do 50 stopni Celsjusza. Jednostka prokuratury zajmująca się cyberprzestępczością analizuje szkody związane z zepsutą żywnością i możliwymi pożarami. Premier Sebastien Lecornu zlecił również Krajowej Agencji do Spraw Cyberbezpieczeństwa przeprowadzenie śledztwa dotyczącego tego incydentu. Sprawcy pozostają nieustaleni i dotąd nikt nie przyznał się do ataku. Holenderska grupa supermarketów Ahold Delhaize także zgłosiła problemy i tymczasowo odłączyła systemy chłodzenia od sieci, ale nie wiadomo, czy jej zakłócenia miały związek z działaniem hakerów. 14 października mija 60 lat od odkrycia jaskini niedźwiedziej w Kletnie. Otwór prowadzący do jej wnętrza zauważono po odstrzałach w kamieniołomie marmuru. Pierwsi zajrzeli do środka wiertacz Roman Kińczyk i pracujący z nim więzień. Znaleziono tam liczne kości zwierząt. Nazwa sali niedźwiedzia pochodzi od odkrytych w niej szczątków niedźwiedzi jaskiniowych. W jaskini natrafiono również na kości lwów jaskiniowych.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
1: Dobry wieczór. Czas na wiadomości Radia Fiorda. Ukraina informuje o poprawie dostępu do Starlinka, ale nadal zgłasza ograniczenia prędkości połączeń. Według strony ukraińskiej utrudniają one prowadzenie misji na polu walki. Badacz cyberbezpieczeństwa Łukasz Olejnik nie potwierdza szerszego, mierzalnego zaniku prorosyjskiej dezinformacji w internecie. Takie sugestie pojawiły się w komentarzach po informacjach o płonących centrach danych firmy Yandex. Eksperci zespołu Resfutura analizują dla redakcji TVN24+ działalność 500 kont należących do sieci nazwanej Rusnet. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła w środę czynności sprawdzające dotyczące działań Roberta Bąkiewicza i innych osób przed Trybunałem Konstytucyjnym. Chodzi o podejrzenie zmuszania policjantów przemocą i groźbą bezprawną do zaniechania zgodnych z prawem czynności służbowych. Prokuratura poinformowała, że materiały zarejestrowano z urzędu. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi bezzwłoczne podjęcie czynności procesowych. Zażądał także oceny działań protestujących pod kątem prawa karnego. Bąkiewicz odpowiedział w mediach społecznościowych, sugerując, że działania wobec niego są podejmowane na polityczne zlecenie. Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadeful podczas konferencji Warsaw Security Forum wezwał do zacieśnienia europejskiej współpracy wobec działań Rosji. We wtorek uczestniczył w panelu razem z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim. Na późniejszym briefingu ocenił, że zagrożenie dotyczy całej Europy, nie tylko Ukrainy. Przywołał próbę zamachu z użyciem dronów na lotnisku w Lipsku na początku sierpnia, za którą Niemcy obarczyły odpowiedzialnością Rosję. Według Wadefula ostatnie aresztowania pokazują skuteczność współpracy między państwami. Minister zapowiedział konsekwentne korzystanie z dostępnych środków prawnych zgodnie z zasadami państwa prawa, zaznaczając, że poszczególne kraje powinny również rozważyć własne dodatkowe działania. Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Szczecinie od 7 stopni, a w Gdańsku prognoza sięga 11 stopni. Nie wszędzie niebo będzie pogodne. Temperatura odczuwalna od 6 do 9 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 16%. Średnie zachmurzenie 66%. Średnia wilgotność 88%. Średnie ciśnienie 1026 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 31 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.
0: To był serwis Radia Fiorda.

wędrówce nie goni mnie żaden czas, a świata zbytki nie mają znaczenia.

0: Taki ślad.
1: Serwis Radia Fiorda w języku polskim.
2: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Kongresmeni obu amerykańskich partii wyrazili w środę zaniepokojenie doniesieniami o ograniczaniu Ukrainie dostępu do Starlinka i amerykańskiego wsparcia wywiadowczego. Ukraińsko-amerykański zespół parlamentarny oświadczył, że nie zaakceptuje ograniczeń narażających cywilów na niebezpieczeństwo. Parlamentarzyści podkreślili, że dostęp Ukrainy do satelitarnego internetu opłacają sojusznicy Stanów Zjednoczonych. Polska jest jednym z głównych fundatorów tego dostępu. Republikański senator Tom Tillis zwrócił się do Elona Muska o wyjaśnienie, czy zakłócenia były niezamierzone i czy firma SpaceX pracuje nad ich usunięciem. Do Muska skierował też wpis minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, przypominając o europejskich klientach jego firmy i nawiązując do finansowania terminali z polskiego budżetu. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa zastosował 2-miesięczny areszt wobec 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera. Krzysztof N. usłyszał we wtorek 9 zarzutów, w tym planowania siłowego obalenia władzy państwowej, za co grozi mu od 2 do 15 lat więzienia. Mężczyznę zatrzymano w niedzielę, a podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa i policjanci zabezpieczyli kilkanaście improwizowanych ładunków wybuchowych oraz sprzęt informatyczny. Według prokuratury podejrzany próbował zorganizować grupę o radykalnych poglądach złożoną z kilku oddziałów. Śledczy nadal badają ewentualną inspirację ze strony obcych służb, choć na razie nic na nią nie wskazuje. Krzysztof N. nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień. Kontenerowiec GFS Pride pod banderą Singapuru zatonął w pobliżu cieśniny Ormus po trafieniu pociskiem. Według Urzędu Morskiego Singapuru uderzenie wywołało pożar, który doprowadził do zatonięcia jednostki. Uratowano całą 21-osobową załogę. Nikt z jej członków nie odniósł obrażeń. Mont Blanc, najwyższy szczyt Alp, ma według najnowszego pomiaru 4807 metrów i 47 cm, czyli niemal 2 metry więcej niż w 2023 roku. Geodeci z francuskiego departamentu Górna Sabaudia prowadzą regularne pomiary góry od 2001 roku. Jak wyjaśnia geodeta Matthew Dragon, wysokość wierzchołka zależy przede wszystkim od wiatrów i opadów, które wpływają na ilość zgromadzonego śniegu i lodu. Tym razem wzrost odnotowano mimo wyjątkowo suchego sezonu. Do badań wykorzystano również radar penetrujący grunt, pozwalający dokładniej zmapować pokrywę lodową oraz znajdujący się pod nią skalisty wierzchołek. Eksperci zastrzegają, że pojedynczy wzrost wysokości nie wystarcza do wyciągania wniosków o wpływie globalnego ocieplenia, ponieważ warunki atmosferyczne zmieniają się z roku na rok. Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Szczecinie 7 stopni, a cieplej w Gdańsku 11 stopni. Zachmurzenie będzie zróżnicowane. Temperatura odczuwalna od 6 do 9 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 28%. Średnie zachmurzenie 80%. Średnia wilgotność 89%. Średnie ciśnienie 1026 hektopaskali. Najsilniejsze porywy wiatru 29 km na godzinę. Wiatr zachodni. Kończymy przegląd wiadomości Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę.
1: To był serwis Radia Fiorda.